0: Hnedko je na po 6:00.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobre ranje. Na wurjadnym budyskim okresnym semiku je většina radzicielu včera niedzielu za financielną pomoc koronie Svjato Jana Kamencu wosuwała. Po miliona euro chce okres maksimalnie aż do kunc leta przewostajć, zobyszty gynekologiska a porodowa stacja nakwilnie dalej w obstawoj. Andrea Kiszcy nas na drobnościami.
2: Peneze pak sú na vumenenia viazane, mes druhým zoma tovaršnosť Sviato Jana koruňu dlhodobne obhospodarič a zo doby so Sakske struhotniske ministerstvo votostarač, zo dostane kamenská korunia dale po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo korunia je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po milióna euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia, kunstyčenia a v prúzninách mene busov poječe.
0: Po prvom by plánované zo je dženca ráno posledná nocná služba na porodové stácii Kamenskej koruny. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátnikov, kaštež komunálnych politikáriov protestovalo. Miestru im z online novej petíciu, ktorúše viace až 20,000 ľudí podpísalo. Serbsko-nemská filmová syč Vúžica film chce přichodže bude s druhými menšinami romadže dživač a so se serbskými filmami na dalších európskych festivalách obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu kunstyčenia. Vunie vunže to z toho, dokáž predstaví svojim mestrujim ľuboščínsky krotkofilm Dveju Romu. Menšina má runia serbskému ľudu ze stereotypami vojovač. Tute mili so po svojach rečnice serbsko-nemské syče Kozime Štrake na ocenie rozvamač a přiušim autentiske stavizne povedač. K syči užijských filmuncov sluša viace hač cice či vumilcu a vumilču. Jutrone spiewaki z Denie a z riečnie w Užice buchu sobotu Lubniowe na niemskim drastowym dniu z uznamienieniem Drasta Lita podczeszczene. Niemski drastowy związk uznamienia hižo 20 lit aktivity towarstwu, kotryż so w osiebie za zdziarzenie a znowa w odkrycie narodnych drastów zasadzuje. Niedzie 200 ludzi z cuje niemskie, kiż narodne drasty nosza, jest ona letuszym drastowym dniu obdzieliło. W opytuariam skiczach u Lubniowie też dolat do wyotowania serbskich drastowych dzielu a kulturnego żywienia regiona. Tež na posledním mieskym koncu tydzenia sú regionie ešte niekotre mie padnuli. Mestrujem sú Salovie, Mieumetali, kaštež Komorove. Tam v obdzieli so 10 sporov na riach. Na premiérnym miemetaniu Budyšinie sobotu na zarodze serbského ľudova ansambla bie 15 poru. Rajbicach zariuva 1 poru modžiny a 12 poru džičiny. Bukecach nemožachu mieju povalič šakotvarských džuho veusudla ani mieju stajič nemožachu, navožk pak pšušim s mieským svedženiom vo svedčichu. Čera sledovaše potom ešte miemetanie Kulocu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a naši dámotný app MDR Serbia.
3: A netko, kečpo.
4: Jusim, ja, no vaš Filomelos. Ja smiem dženca rec, kajke vetro budže. Hozo, potakým. Haj, vetro budže. Kajke? No dženca... Na dniu dziecka w osobie za dzieci jara kriane wedro. Dzieci ta mam ja tak rady. A popkrańczki też. Najskierwie, gdyś czuja sodzieńca popkrańczki. Dajcie sobie słodzieć. Ja menu wedro lubić.
0: Taki popkrančkov dešč bi dešč zauva, abo tiš popkorn, abo smartije. Bil ranja so potom pak dženca vuvedri a přečelne a svunčne džena smesto popkrančkovo dešča vočakuje v ostane sucho, a to šo pri maksimalne 23 stopniach.
3: A ja zwonczne są też wulady, ktoś nastupa nasze drogi w naszym końcu, co dere upada, wszystko dere bieży, tuż do pojezbu do dżęsniejszego dnia dżyszcza, do nowego tydzenia, a nowego miesaca. Pecz, ponad po 6.
1: Serbski rozwóz.

Er hat Stress, der Jens hat Truskalt so eine Torte, aber Lutz Truskalt Sami. Jens hat immer so nach und nach Jane Jessica Gullus getorst vor Wujerio. Przeproszuje Gitschi hat gestornet Schlittam na Wujinje. A to wird Popo na Störioch do wieczora siedmich przy Mieszczanskim Hatsche Kulowe. Na, snad si taku ujku rybu Wujinjecze, a potom ta nudom Jensa wieczor syda. Jutze, w utoru zetka so przedsylstwo, żeby mi się honik na posiedzenie zapocznie, so po południu peczyś, albo na wieczor peczyś, wysodalnik Gmieńska Kulturno Centrum Kruszczycach. Tyż Gmieńskie Rady so jutze skadzuja Slepianska na żoli Sopsko Kulturno Centrum, jutze wieczor siedmyś, a sam z nim czasu zetka ja so tyż Gmieńscy Rady czelio w Nibelczycach, w tamniejszej gmieńskiej Sydonii. Budyszynie przeproszuje jutrze za so związk serbskich spełnych dołastu na zromadne spełanie, a to każ przeco wieczor 6-6 w koruje rumności serbsko-ludowa ansambla. A jeniczki termin mamy dota za sredu zapisane gmieńska rada Trebin. Da so sehen, że a to wieczor 7 w domie dołastu. A jeli so macie też wynikaki termin, kisz mieli też drugim takrec zbliżyć. Potem nam to la rad lubię, pisać się pak mielku, kiba so przez chatu funkcję na naszej app MDR Serbia. A potem też druzy wiedza, co so pola was tak leśitko stała.

0: Vitajte prinjo junija, vitajte do nuo tydzenja miesaca. Nitko krótko do 6 je časa Lukasza Majora z Münstera.
1: Dobre ranie, nie słyszymy na pomysło.
2: Kak Boha do swoje 7 dnia zapsijesz. Możesz so kuzi dzień modlić, ale to znano nie dosaha. Możesz tylko kemszu, kaś można wopytać, ale to trebaš wiele czasa. Ja sam dłucho w hulczym cyrkwińskim kory spywał, a z tym możnoś mu Boha na cyle wosobitym właśnie dożywić, mianowce przez wódźbie. Hiżo kral Dawid jeszcze na swojej harfie Boha kwalił. Gdyż runie sami nie spywamy, mamy dżęsniejszy dzień ze Spotify albo drugimi serwisami w internecie przed co przystąp k wódźbie. Totyż większość z nas wużywa. Tam namakasz tego runia spywy, kiedyś Boha kwala. W najszelokorych genrach, od pop worship przez klasicką wódźbę, haczk heavy metal. Na każdy pad je też nieco za tebie podla. Na tute właśnie możesz Bożu kwalbu do swojego 7 dnia zaprzyjeć.
0: Praj Lukasz Majer z Münstera, na doku a zamowitości Sapsko-Ewangelsko-Zjaska.

0: Nie jensaje prinjuni, mese narodne jen gestcha, pschejeme vam, schitkim, wesowe jen.
1: Jako sem dženca pošli domov přišla, leže se na blíže tafla šokolade za mě.
2: A čo laso tak mězaš?
1: Tam steješe za tyuky dny džišča. Ej, můžete si to představit? Nejsem tohle žádné džičo věce.
3: To pak si kytro neďakuna.
1: Ach, Mira, jsem so vězo pola nana a mačere poďakuva. Ale jim tež prajva, što o tu myslu. So nam nie hieschte na dniu dżischa müsla.
2: Hei, to so mi tisch lujo lebe. To mi tolle heimwa bua.
4: Jasne mincha sim so weseliwa, jako sim dżensa komiku zeschub dostawa. Benno, ty potekim nicho nese dostaw?
2: Nie, a to je tisch dere tak. Dżin dżischa. Ba! Mi tolle tisch jace f modzine nesme.
1: To masz prawe. A nitkoch zu rade skunchne trenowacz. Jeda wasz nan jenosz w ostanie.
2: Tam leż no przyjdzie.
4: Witaj, wujo Achimo. Zapoczniemy zasu z wutrajnością a z niekotrymi gołami wokoło sportniszcza.
5: Witajcie, nie Mira. Dżęca nic. Za dżęca sym se nieszto w osobite w umysliu.
1: Ma to nieszto ze stywulki titu w twojej ruce czynić?
5: Cele prawie. Dopak dobimy najprede natwarić.
2: Czego dla da dżęca żadne normalne trening nie czynimy?
5: No, myśla se, że dżęca gdy dżyscza raz nieszto w osobite z wami wuspytam.
1: Sto?
2: Na dżyn dżyscza?
5: Sym da nieszto w opaczny rek.
4: Serunie wosace nie zdo naszkarał. Šako je džin džišča, jenož za džiči a nic za vulkých koparu, kaž teju a bena.
5: Ach, netrebame to vuspytač. Môžeme tež, kaž hevak trenovač.
1: Haj, šako máme konc tyžina náročnú, všetčivo druhému v tabuce.
4: Och, škoda, sem šun čipna, što se si za nás vumyslil.
5: No haj, Poprawom, co z wami kopańcuje kielowanie racz.
2: Kopańcuje kielowanie? Co to je?
5: Haj, za to nastajamy we wistym podstawku od nas w osobite kiele, kajś przy kielowaniu. A potem znowu bule do nich celamy. Przy tym liczymy dybki, a ladamy, co z nas najlepiej znowu kieluje.
2: Poprawom, to szun kuj klinci.
1: Haj, a to szak nie niekaka zabawa za małe dzieci. Ale zvučujeme dokvadnost s bulom.
5: Aj, derje. Daraz šitko junu natvarju.
4: Ďakuju, vujo Achimo. Ja sa z najmenša veselu na prekvapienku. K dne džišča.
6: Ej, Mira!
7: Yeah!

Koreanska spiewaka Rosé albo bole prawie Rouillé, romadze z Brunom Mörsom, międzynarodny spiewtobie ze zwiestym serbskim podzielom, ja za mniejsza przedstaw zrozumiu aboty, aboty. Albo tak podobnie? 6 godzin 42 je.

Agenza Ponjemy na lód, a damy puchokam swobodu, gdyż lecza pojce do nich nie prasnu, tak znamiencza mu wupadać plan. Dalszy namiet, kuloskie towarstwo w udżeriu przeproszuje dżęca dzieci, hać to sztornacz let na wudżinie, od popołudnia sztyrioch do wieczora siedmich przy mieszczanskim hacze kuluje. Szakuje dżęca międzynarodny dżin dżistrza. Jutze zetka so przedsedztwo župy Michał Hornik na posiedzenie, a to započnie so one po podniu, albo na ujeczo peczyś w Sydonii Gmińskiego Kulturnego Centruma w Kruszczycach. Też Gmińskie Rady so jutze skarżuje Slepjanska na żuli Sapsko Kulturnego Centruma jutze wieczo siedmich, a sam z nim czasu zetkaja so też Gmińskie Rady czelio Nybyczycach, Wetamniejszy gmińskiej Sydonii. Budyszynie przeproszuje jutze Związk Serbskich Spełnych Dołastw na zromadne spełania, to zaso, każ stajne w utoru wieczor 6.30 we koruje rumności Serbsko-Ludowa Ansambla. A termin za sredu mamy Gmińska Rada Trebin. Wieczor 7.00 so wona zjende, a to w domie Dołastw we Trebine. Ale jeli macie jeszcze wyt, niekaki termin za nas, niżto, żeś mieli też drugim przeradzić, potem nam to tola precze, pak z pomocą mailki, kiba za napisacze nam tak recwojeść z pomocą chatowej funkcji na naszej app MDR Serbia.

0: Festivale Dežno Bechu, hej lečne čas, je em tež čas festivalu. Bettina, ty se na Insta najnovši voli serbskih skupinu nadešva.
1: Hej, skupina Vužičanska rapsodija menuce pokaza tam na Insta video o svojim najnovšim vulječe. Kunst tydženja su so rejovare menuce do Polski je podali festival s menom Sučbu molovana krajina. V polskih, a netko se nadžem, za to prave prajem, Gošečovicach su opetali tam, a to zromadne ze serbskim folklornim ansamblom Slepo. Dživorničce tam zbližišu mezdrujim přitomnym serbski nałożk mieje metania, a od polskich hościczelu są młodzi serbscy rejowario potom wiezotiż polskie reje nauknęli. Sobotu wieczor są rejowario wużyczanskie rapsodie ci reje pokazali, a czera popudniu są młodzi rejowario potom zaso do Budyszina nauroczyciu. Przyszodne wustupy rapsodie są mestrujem 14. a 21. junia letnia gala SLA Budyszinie, a 18. Julia potom vstup na noce tisat cvičku v Pančicach Kukove.
0: A kajž nic vumyslene, ale jako by to planované bylo, netko polska štučka v srbskim rozhlasu peč menšinu do 7.

0: Beldes Wojbudges, Quadnos, Nö, Nikaik, Okwasa, Narodnin, Abotisch, Druim, Chilischnos, Cham, Dokotschme, a Dollar, Buatisch, Naschim, Regione, Pschetze, Minihostchen zu Akotschmu. A Duisch, Stais, Husto, de Praschenje, Djerm, Muzes, Jensa, Hischis, Vecic. Stefan Schmidt, Masato, Niko Trypschik, Wade.
1: Jako Ludwicha Dinara, Mejicela, Dinarets, Firme, Wopetam, Steak, Eisch, Nimale, Kujde, Djen, u Kuchni. Nitzbak, u Domiazi, Ale w Dziwanski, kotrasz jedre też na dinarec leżoności w Nowosicach, ale kotrasz je w obstatk dinarec firmy, lepiej tamniejsze swiedzinskie brożne. Zosob nie dżęca kwasy, sierte woprawienia, a drugie hościny swiedza, nie by poprawom żenie planowane, tak Ludwig Dina.
2: No ja nie było wiele uspodać, a jakie pucze, nanka, bo nie to idea była, że doma nie szto utmari, a to ja czece, Maliskosti boli, to natvoriš, bo smo jednu skvadu utvarili za naše stane, su udonivo, tak nastalo, za moja druga žovka je pracova so ženč. Ona pravila moje skvaduni. Ja nisam to mogu predstaviti, kaj je muž je jedan bužni ženč. Bo ne to zrostvo.
1: A po prinem kvasu ščirovahu dalše. Naprašovanja a hostčine. Svečič, ale trošku hinak. Možeš tu što chce, v delných šušecach pola Kulova. Tam nimajú od lončeho dreviace kočmaria a tola z tej tamnejšej kultúrny dom dále za kvase narodnícke fete abo druhé příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sa viesne tovarstvo vo žurlu a kočmu tak Juri Brözan.
3: Lony je opäť tá posledná kočmarka Kindigova. To miesto je spodavo, zás je nová kočmar Nankač. So dlho potali a nie sú za ňu dostali. A pán sme upravili, tá tiežka dnes sme jeho prozná voko stieč a pán neskýr ešte tam co skončili a tá daleka to pán či tých domách jo a pán sme upravili, to budeme nejako veskla to dále činč.
1: 300 euro tak Brözan, plači žola, 100 euro učinia podruž za korčmu. Za to pak nedostaneš jenož dom, ale tiež kompletne uvotovanú kuchňu a šon další inventár, ktorýž za svedžen trebaš.
3: Ta vulka džola má mesta 120 mestnú, alebo stolce a bída také nešto. A ta mała, ta umnáš, ta stolč má jakú kačmu, prajme, ta má 40. Alebo jo, nímale šon ľudská, to jo telár a džica také nešto, šo jo ja, stolce a to, čo je trebaš, jo, proste dobyšte ješť a také nešto, Ketarinka, so beschwisch.
1: Hat Jolita 2020, tak Juri Brözan, Maja Hischowska Sanki Saswegene, Kulturen im Domje, Besuchitzach. A tolle Pschitrichitisch, Sadalsche, Wesne Jole, a Hoschchenze Wissabach, Scheuerne, hat Schunowe, aber Haslowe, Nasmolit Statok u Horkach, u Gorsatzach, Rubelchitzach, Lene, aber Nebelchitzach. Hischche, je nekotych możnosz to Wissabach Swecic, jenoisch Dospecha emt Dobiosomic, so nebetrebau nakonzu. Doma stać, a sam zahości grillować albo warić.
0: To by wórysk z naszego czaroszego przynoszka na temu serbskie korczmy, gdzie możesz dżęca jeszcze swiecić. Kompletne możecie się to naposkać, a to pak na naszej internetnej stronie, pak w naszej darmotnej app MDR Serbia.

0: Zadkula.
1: Simson esjena bedesac was deutschka abo Lilliput. Dok ujet is jenca ische znaje. Wische wibak, sto su pionierojo, sto je GST, also su schulare dörbeli nidde samohische sobodu do schule kodzic, scho do je w NDR-skim czasu zile normalne bör. Najhuschi scho je bak tež politiske wusmerenie ważnu rolu rawo. Gakie czas modzine dede był, ze wszymi dobrymi a spatnymi stronkami, wotem chcemy ryczeć.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Gen savage.

Hei show macht schinge strach, stopp budget rie. Sprauna lubas wovach moje psche moje. So lut naras vamas bojnese.

0: Boże.
1: Na bikinget to bierze, a ja nam kaksowam, że ale bez uczby za mnie osobiste nie by to szło, a przede wszystkim nic rano stańczy z woża. Nikak jen ju tola przeco zaso, a się nie trzeba. A na tutych interpretu smycze sonetko, hać dożywieczyć, my z drugim takle byście weselić.

0: A jeden ważny pokojuszczy za was mamy, my szak wam we poslednich przyjotach we Ralpiczanskim nowym dworowym wopko, że jeżo powiedali by ty na tyze niesie tam jenoż niedawna hakle pobyła, ty sen też najnowszy video na Insta widziała.
1: Hajcele prawie, czara wieczo sumienujcy tam na Insta pokazali kaknietko dospunie zarumowane dworowy wopko na koniechtec Frenzlec zatoku Ralbicach wupada. Haczna czerstwe cauta tykan zbier czara wieczo šo, polcach, korbikach a kvudžakach a dženca. Vo dživečiš potekim za 10 menšinu, hač do 12. Môžete tam nimo pokuknuć? Vo tjúci šeho maja potom votrania za 6. hač do večora požde 22. hodin votrene. Dopodnia je tiež předavaka tam namiestne a zbytnom času môžete tam sami nakupovať. Ľube dječi vyvizo zromadne z voku džedom, nanom, kmutom, dokež trebače tam IC-kartu so bytšenúť spíšli a to tiež zano na dňu džistša dňenca a mohu uzačičina a za vás tam vočina. Vo projekte môžete si přinošk naposkač a si tam foto vobladač na naši app MDA Serbia a tiež v najnovším vúdaču vúľadka môžete potom sobotu so veselič na přinošk.
0: Tež trebaš potekým jeka kôkým jasom loko placky alebo samo zbožo pčinu kartu, tak si doječ do Ralbic.

0: Hat er Wort Lukascha Majora z Münstera.
1: Kak boha do swoja siedmio nja zapsiesz. Możesz so kuzy dzień modlić, ale to zna no nie dosaha. Możesz tylko kem szukać, można wopytać, ale to trzeba wiele czasa. Ja sam ducho w hulczym cyrkwińskim kory spywał, a z tym możnoż mu boha na cyle wosobitym właśnie dożywić, mianowicie przez wódźbie. Hiżo kral Dawid jeszcze na swojej harfie boha kwalił. Gdyż runie sami nie spywamy, mamy dżęsniejszy dzień ze Spotify albo drugimi serwisami w internecie przed co przystąp k wódźbie. Totyż większość z nas wużywa. Tam namakasz tego runia spywy kisz boha kwala. W najszelokorych genrach. Wod pop worship przez klasicką wódźbę haczk heavy metal. Na kuźdy bad jedyś niszto za tebie podla. Na tute właśnie możesz Bożu kwalbu do swojo średnio dnia zaprzyjeć.
0: Tole praje Lukasz Majer z Münstera w nadoku a zamowitos czy sapsko-ewangelsko zjazka. Cztery mięczyny do dziewczycie.
2: Piacoke kunce kila, zasnima tydzień je.

0: Walking Down Manish Road, Stojo. Titel des Song sagt Serske Udragovarie ve Texte zu. Zašli ga nauk noš jadno rec, ne da se ga studirovaš knjigve, aber hejžiš na kurs, važne je se teke s drugimi rozkranjaš. A kak je to bilo jasela, ak ste se dva starše serske muske gano zmakave, kaž ste zahopive, se dopominaš na mode case, a na reje, na terjetne žoča, na borske živo, ne je bilo toga ulicovanja dost šmarja ali koska Winklerova, jo to doživiva, a kak je to jo, kaž zmakajo te dva starše, našej muskej a se možno tej ulicu vaš nasiaska.
1: No to je redne. To zelten namakajoš, až staršie ľuže gromadu přijdu a mogu srske pedaš. Unuj si vec, ni nic jan, ako možno ište srske. Rozmiju ga, možno možno ište pičku nieco, ale pedaš namogu teke.
2: Vej se nie znajú tej z mladých liet, ale vej znajú tej šikne druge ľuže a šikne dvere a šikne se.
3: No jo, der starsche gehörte mir mini, alle Tag war natürlich gar nicht. Da gehst du das hier umgehen, alle wird Tag pädas, jamgu. Am Morgen, Leute, gar nichts pädas, alle umgehen, pschetto ist ja, jo.
2: Ale wej ma tej wiele se ulicowaś. Wej znaj o tej szykne ludzie, szykne jo. Sy, szykne dwery.
3: No jo. Wenn ja przez tu LPG, a przyszę takie szuzi okolo, a ja przez tu klucze kanu, mają ktyw po kombinacja, a pezin w tym samskim bytybu, a są przyszę takie szuzi okolo, a są musel pęte bagry, a te raupy szykną przetwajesz, a ta ota paryżasz, jo, a takie na tych bałsztelach są im daleko przyszę okolo.
2: A wy znają się tylko szykne ludzie, a szykne sywy, a się tylko wiele byli ducy, jak się działali.
1: Jo, ja znają bałem ten co boku, wetnuj sy, aż do miasta, na garach, do Werbena, do Deszna, to szmogruje piczku Wetberku, coś u tak, że Praus, Majewarka, Debska. No jo, turnuje, drenuje, tylko jeszcze byli znają. No jo, a pan coś jeszcze tak, który tak nie znają, tam nie są tak przyszedł, ale Radewizy, Mesto, Barbuk, no jo, Grożiszcz.
2: Jo, ale obej z tej burskiej, co z żywienia, z tej se ulicowej wet Kokoszu, no. Ale tylko wet tych Kiarcmu.
1: No jo, Kokoszy, nasu jaja, to daje tylko wiele rasu wet Kokoszy, a no jo, to...
2: Ja, aber Zbežu,
1: Zbeža, no jo, krou a...
2: Jo, aber Gumni.
1: Svíni a Gumni, Kenia. Kenia som také dvojko mil, bejných let, už je 20 let.
2: To kajo byl hynakši cas, druhý cas, ak ste byli mladé a ste měli burske, nic?
1: No jo, ak sme byli mladé, pen sme museli ešte veľký vrčav ževaš, tam sme byli riktig buria, ale nunca sme burske ževašere. Tak ževame my ga sobu, ale netrebame my vecne krňom to ževo nakazane, což dejme ževaš.
2: Jo, ale jadna vesebna týma jo zavaju veľkým zájmena te trekarie. Alfred.
3: Wenn ja ja dicke, wenn Jogo Schöwinu, den Bernhard jetzt ist die Mitekarami, a dicke, der Type schickt noch Znajo, przez to Zielo, jo.
2: A kake wy Mascho, kake Trekarie, aber kake ścio jeździli?
1: No, zachopił som z Trekarom jeździć, tencens ak to LPG, bym przyszła, bym był aktywist, bym był pionier, bym był RS-30, bym ja przyszła ten Famulus, bym ja przyszła ten... Der Tschechen, den Zetor.
3: Zetor, ja,
1: im Jahren. Ja, im Jahren. Utus, der wird ja. Rumänski.
3: 650.
1: Utus, ja, ab in. Na ja, wenn du Psychologisch, den Zetti.
3: Zetti, da.
1: Ja, ab, na ja, der Zoe Zetti ist 300, wenn der nachher, wenn der 323, ja. Na ja, wenn der nächste, der Wilke, der Russoiske, der K700, ab in. Der T150.
2: Willst du der ja ausnah, ja, Alfred, ne?
3: Ja, ja, se živu, ja, schickne Trecker ist nah, ja. A sogar der Wilitzke Lusaiske, ja, mein Schischko, ja, teke, taki Wilitzke Lusaiske, ma, den budget, teke, psich, doppelweise, na tu, ausstellung.
2: Alfred, das Živinja se Streckerami se teke doma zabiera, denn jam, ob je Strecker ja žive bist, ne?
3: Ja, ja, so mit 26 Jahren, den prene Trecker se stwei gomadu, den ist ja, jinsa zim jedu. Jo.
2: A, kniez Natke, pen mężu się raz k niemu psiś, gaż masz problemy z waszym trekarium.
1: No jo, ja są predku, 4 lata są mej do przeparę ryżisz. Nie ten gar nie żenio, tam żeś mnie przełabowałaś. Tam nie trzeba więcej żenu pomysł temu.
2: Jo, to rynnie zawajuś, te tak ulicowałaś.
3: Jo, ja se żywuję, aż wenn jeszcze tak daje saskie mężo, jeszcze lepiej jako ja. Ja zabinu, tylko będzie wyli już.
1: To zabinie, to ja nam często, a smordujemy stare. My gar nie jesmy jetzt in der Motsche.
2: No jo, ale szykowanej obej gölca.
0: Alfred Kerzmarik sprejavo za jo ogleda o nadver, Bernhard Natke, ve noe se, stej se da pomina ve namo da leta, na živo a, na trekarje obej se ga s tem cas živinja zabirajo tej.

0: A wiesz co, co nento jano iści filu ja lubię zisi, taki pszały riedny lot, albo to na nim innej se myśli ta już 7 lat stara matka z prednie redonie.
1: Zinca ja żyjen zisi, a ja co jeden lat, a ja co waflu z trzymi kulkami. Jedna kulka, daj byś smylica, druga pfefferminca. A česha gumijove bariki. A vážna? Ta wafla, dej mich jeden Zuckerrand. A ten jo medre. A to bužo den nej večilat.

0: Serska muzyka, klince wenda we mistrze hinec, ako nalanże, top szaszamy, ta buża, ja no pszaszanie, kęć bużamy wicze stajś organizatorio wesebnego zaridowania w Lipsku z titulom Serbian Urban Sound, serske urbane zuki, wicy pon wicze. Jo, moja mier, jo, Gregor Klim, ja se żikujom za wasz czas, a zaim, a aż to przyjdę cygoraza, boże mier.
1: BB. Serbski program. Serbski program.
2: Zadkula.
3: Zadkula. Da Heva.
4: Ey, Hüsi, nicht gott leid dolla Wusse an ihr, der hat denn nicht gezählt? Ja, ihr doch nicht gott sah Westpaket. Oh, ja, so hier schon wieselu. Dobre Banane se zapada, a skunschnir sasso Schokolada. Pienspak sammle nicht so dobro sobu. Wollist du es na noch nicht so orange, aber samo Apelsine?
2: Zadkula.
3: Moj start do tygodnia.

0: Nimska Demokratiska Republika NDR, bische sozialistiski stat, gotrisch wui so podrui s vidoe wujne z territoria sowjetskeho wopsadnitskeho basma, potakim z dojela nimske, gotrisch bu alu irovanim, moce sowjetski zjask pschirjadorne.
1: Hai, potwiednistvom stronu SED, bische NDR Diktatura, a SED politiski monopol. Wulbe potakim jebichu swobodne, a dobitscha wulbe, bische popraumzno do dnia wulbu wiste. Justiz by jenako usmerena. Doryka sudnicy a sudnictwa nie bychu niewotwisne, ale skerje polityczny instrument knieżerstwa. A w osobie polityczna opozycja bu krótce przestrzegowana, a w Stasi po takim wotajnej służby a tajnej policji NDR wuskuszowana.
0: Stasi je zasadnie jako instrument knieżerstwa ludność doladowała, a często miesze za to informanto direktne z ludności. Tak na przykład staso, że ci informanta skradu w zadzierżeniu, politickim nastajeniu a rozmowach kolego, przeczelu, susodu a samoswójmnych rozprawiachu, a z tym bliskostiacych przeradzichu.
1: Dale existuje w NDR planuje hospodarstwo. Leżonosce a buda, fabryki a banki bychu zestatnione. A znanosce to hižera so tvoji starši słyszeli, ale husto dobiechu staćenio republiki doho na tvoru, kajž napríklad na auta čakač.
0: Hej, za nas klinči to dženca všo trošku nepředstajomne. My môžeme svobodne volič, kož chceme, netrebame so boječ, zo nas přečel abo susod na knežastvo přeradži, a do chceme se nešto kupič, to z jednym klikom online zgazame.
1: Hej, to trichy. We Wopkodach mame wulki wubek na jedži a samo banany namakaš ve kujži kupnicu.
0: Hej, to im tedy šo tak nebe. To bych ju druhé čase a vo tutych časach zonime po druhé hodine viac.

0: Marta sytę wiedziała, Serbia byśu w NDR jako narodna mniejszyna przypoznate, a od wusta wyszki dane.
1: Hej, woprocze, to tla cool.
0: Hej, to czal. Stać byśu waszą serbską kulturą szule a nakładnictwa.
1: Hej, cool, to ta super klinci, to są załyższe ryzy z butro bitoższe czyneli, abo dajke przeczelne.
0: O, no hej, nic cyle.
1: Što mi nieście zes nic cyle?
0: Na haj, also poprawom takie docela nic. NDR instrumentalizowasz serbsko menšinu mianujcy ideologisce, tak rec jako przedpokazu menšinu. Zapady naprzeczo cichu sobwyszczyć. Ladajcie, jak lubie wopkadzamy z naszej menšinu. Niemčina znaje za to swoje vorzeige minderheit. A dola je staat serbske żywienie krótsze dola dołał. A to przez Stasi, to by statna biestrasznosć.
1: O, oh, dolar nicht so cool. Bo takim bichu Serbia Instrument NDR. So biso Republika jako Votorena am Nordstronska zvobrazniwa. Kultura bewitana tak doa, gaj su Serbia po smirnicach politiki NDR skutkovali. A so pšitim hische vrjanich nahon nicht rastach smekotali.
0: Hai, šošoši NDR za Serbo činiva, bi popravom vjace polirovanje imidža hač vopravčit zaimna zdjaženju riče a kulturu.
1: Zasadne je knježostvo z pomocu od Kurta Krenca, kotrž by předseda domovine a zdobom čvon strony SED, domovinu na satelitovu organizaciju SED přetvorilo. A vone nadok domovine nie by zdjaženje a spišovanje serbske kulture, ale zariadovanje Serbo do socializma.
0: Hej, a te sprucowania w ozdziarzenie ryczy są podczasu wodebierali. Spoczatnie by so knieżostwo aktywnie za dwuryczność na szulach zasadziło. 1962 wukny jeszcze 12,800 szulariów serbscy. Potem pak sprucowania przestali, a 1964 po takim wielicze potem wukny janosz jeszcze 10,200 szulariów serbscy. Kunc 60 lit wytomienie hać 10,000.
1: Na prini napolat jest o NDR za Serbo zasadziła. Gdy się pak tedyszu sytuację bliżej wobladasz, by to skierę fasada za dobry wobraz Republiki. Bo siebie delna wużycza czerpiesze na za czas NDR. Po tym pak zonicze pożyszowiacy.
0: Hej, nie tylko słyszymy najpierw raz spiel The Monster od Eminema.

0: Nasza tema dżęsnicza wusowania je modzina za NDR-ski czasp. Runie nam krzeszczan koreńk hiżo w 7 dniu, ale też w dyscyplinie w szuli w NDR-skim czasu pojedał.
1: Netko pach chcemy nieszto w tym zonić, jak su wulety wupadali, jeli susuwa dawali. To rika hacu tam te szwiste naprawy eksistuali, kotrusz su polityske stejniszcza wopkruczili.
0: Tuż smy so krzeszczana koreńka praszeli, jak je wundute polityske wopstejnosze, a sano też polityski czyść zaczuwał.
2: To są też byli poczułańskie dny, a morganinskie jezby, a ja na przykład sam miłem letnich, z którym sam był w Ojbine, z drugimi sam był, moje prynie radunie sam był w Koblicach, a to są też byli zakończeni sztorzo letnika w Koblicach, tam sme spali w bungalowach, po takim to tym, i za do Ukraja nie sme jeździli, ale w bliższej okolnie sme stanowali, a w drugie bicki też przewedli, po takim to jest dużo, co się poskoczyło, ale jest by taki do Ukraja. To nie może nie być.
1: Hezi, ty dla załyszy drudy piatk switchisz, albo
0: wiesz, tak kuj, że ty się zase.
1: To? Nej, to w NDR czasu nie by dało. Tam, gdzie się szula mianujcy hacz do soboty.
0: Ojej, ja się nie myślę, że by się to monosnym dżęsiszym czasu lubiło. Tole jak to Krzysztof Kuring widzi, a co byś u jego nazwania?
2: Po takim za nas żadne dyskusja nie docela dawała. Po dyskusji nie są byli żadne, dokąd się normalnie była sobota szula, hadże przypodnia. To je celé normálne, tam sa nikto docela nie tieto tematiky dotknul, ač my do šule dobíme, alebo celé jedno šule bola. Za to sme tiež mili veľký poznile přes 8 týždňov, a nic je na 6. Abo zimské poznile tiež kus lešie,

0: A nitgab schinje me kin nais natschische Motors geben w NDR Firmier Simson.
1: W NDRs Natter Stasso Simson wohn ja pschess Modelle AWO ab AWO SRN Avastitschko. Modell SRN jesische samo se spischnischu hat stop becha 70 Kilometro sa hodinu.
0: A boji scho w litsche Gerard natschisto stria schilsatsch sa po chaso produkcia znatich mopedo Vastitschka KR jena bedesatsch tutu Modell Stasso znajznačišim v CV NDR.
1: Na to stedo hatse Modell, was tisch gar KR Booster, bische jeden so neuig Mopedo, neue Vogelserie. A dotz bis samo 60 Kilometro sa hodinu. Dalsche Mopedo tut die Serie, bische Modelle Spatz a Stau.
0: A wische Stau, samo biskočík ježiše v tutich času na Mopedze vod Simson přes krajinu v televizorie.
1: Bei tutich Modellach sledowasche wosebie znate Modell S-Booster. Tutun je dede geist jenza bola modosnych jara vo plubuane.
0: Dede smidzische tutu Modell samo bies znaczki jeżyć. Wop lito so dobiał jenoś 8,5 DDR Marko abo Riuno wop lito za załyszenie płacić.
1: Ale też, gdyż dżęsa ze znaczku jeździć dobisz, są motorskie od Simsona po cywy niemskie, ale w osiebie dule we wukodzie jara w oplubowane.
0: To zależy też na tym, że są wszystkie mopedy we wopkadze na 50 km na hodzinu wopmezowane, jenoż mopedy od Simsona doniesu.

0: Jeden kraj, ale dzielny. Haj, jak by się to przedochać się muria padnęła. Czola, jak je to w dzienniejszym czasu jeszcze pytnąć?
1: Na jednym boku je ważny fakt, jak ludzie to poprodzi się zaczwaja, tutaj dzielenie. To ryka su wiesuje, że je Niemska zjednoczena, albo dystancjuje się w ukod od zapada.
0: Dzienca husto pytniesz, że wiele w osobie morostni są z tym chodzą, że są z ukoda. A to w formie postów w socjalnych mediach, albo przez spyły, a tak dalej.
1: To ryka, oni są za dzielenie zajmują, też gdyż to nie są sobą dożywili, jak to przyjdzie?
0: Haj, za to możemy na jednotliwe aspekty lać, które są w zapadzie i nasza czwe w ukodzie.
1: Są to aspekty, jak na przykład wiera, możność żywania w osobie za żony, albo też możność kupowania dzieci w pistowaniach o chłocze, które są w ukodzie wiac w ujte, jak w zapadzie. Tu już są to możne pro-argumenty.
0: To dodawia też niektóre aspekty, które nie są tak dobre za ukodzie. W zapadzie mianujcy zasłużysz wiatrze, ale dodawia też wiatrze a ważniejsze koncerny albo firmy. Tu już je to industrielne, na kujże pat lepie wówite.
1: Tu już możemy so o tym wadzić, što je netko lepie, to ryka hać dzielena Niemska albo zromadny kraj, ale widzimy też, że są niektóre stare struktury so zdarzyli.

0: Zadkula.
1: Teresa Maciec a Juri Bobka staj piatkwe wietnicy sportowe krystal jako sportu cajleta 2020 dobywoj. Teresa Maciec buza swoje wuspiesiwe lochko atletice za towarstwo OSLV Budyszin wuznamieniona. Miestrujem buloni sakska miszterka we wysokoskoku. Juri Bobka doby samo wospiet, lica samo z wukonami jako volleyballist towarstwa Wiktoria Woklicy przeswyczyć. Loni jako jesia w koniacym sporcie. Pudeski wokrysny sportowy zjazd spościli sportowy krystal, kojże leto w czterech kategoriach na wiacorych sportowców.
2: Tež na poslednim mjeskim kuncu tydzenia sú v regióne hišče nekotre meje padnuli. Miestrujem sú v Salovie meju mietali, gajštež v Komorovie. Tam vopčili so 10 borov na rejach. Na premiérnym meje metanu v Budyšine sobotu na zárodze serbského ľudového ansambla byl 15 borov. V Rajbicach zarejova 11 borov mladšiny a 12 borov dzieciny. V Bukecach nie môžachu mieju poalič, všako tvarských dživov ve vsydla ani mieju stajič nie môžachu. Nałożk pak przyjuszym z miejskim swiedzeniom w Oswiecichu. Niedzielu sledowasz te potom jeszcze mieje miadani w Kulowcu a Smerdzacy.
1: Doromady cija posta morostnym je drzeżansko-miśniacki biskup Heinrich Timmer Evers niedzielu w Kruszczycach sakrament firmowania spościł. 22 holco by druższu drastu w obleczeniu. Swiedzianskie kemsze je kruszczanski młodzieński kór w oprobiu. Do czego by biskupa 9 boru jechario witało, a jeho ze zaprzechom do cokwie przewodziało.
2: W Hornej Łużycy wotoria tele dny dalsze kupiele. Budyska szprywina kupiel startowa się sobotu do nowej sezony. W niżej wsy pola Rakec może się od początku aprila do wody skoczyć. Masę najwa kupiel we wujkich Rydoriecach jest wiatki wotoriła. Dżęca jest o kupiel w Biskupicach wotoriła. W Borchowie mają jeszcze mały problem. Tam jest o roa puknuła. Wotorienie so krótkodobne przesunie. W Kulowie je to runia od nitka lisna kupiel wotoriena.
0: Zadkula.
3: Zeusy. Każdą pondzielu.

0: Tak, prinja hodzina ja nimo, a nitko dale z aktualkami. A to mamy nikotre riany za was. Na przykład rzeczymy dżęca wo beach tourie. Za dwa tydyny je wenecy hiżo tak daleko.
1: Dale poladamy na budyskie naleczo, a na premieru w Budyszynie. Tu je mianujcy mea badnua.
0: Potom z tej Slavia masz przy turiemi. Serbski rozwóz je tam. A wy? My jeszcze nie mamy nikotre detaile.
1: A potom hische BOT, Metasolis, atak dale. Wszo to szeje hat sto jessatschich Thema bola nas.
0: Najprede pak bola damy, sto ma Helena Doriane hutschbe za nas.
2: Prynja hodzina jeszak hiszo nimo. Dopak nieryka zosu najlepsze spiły hiszo nimo. W naszej drugiej a poslednej hodzinie za dżęca Zara Jesowa miestrujem spił ja jedu z kolesom od Isztwana Kobyle, ke kotrymuż możecie wiezo super sobu spiłać a rewać.

0: geht gut. Sina dauer a Stunde dauer Junia je BJT. Jen mojine Biskopstwa. A to zule blisko, w panczycach kukuje.
1: Idea je, so schitze putnikuja. Pak pieszy, pak z golesom. Po puczu su przestawki zaplanowane, w kotrych może z drugimi do biesady przyjąć.
0: W klosztre potom je pisany program planowany. Nimo dziewaniczku zmienia tam też kapału already z gulua, w kotrych staj też serbaj.
1: Niedzielu su potom kemsze w klosztre, a po obiedzie je BJT nimo.
0: Przyzwyć za tute putnikowanie może są modostni online, najlepiej pytacze BOT Dresden, a potem namakacze wszystkie informacje.
1: Za 2 tygodnie, 13 aż 14 junia, jadowy panczycach Kukowie w klosztrze.

0: Boże, jest skończenie zasa tak daleko, Marta. Time of the year. Beach turaso zapocznie.
1: Heiß, wunschne wedro, beach volleyball, dobra hudba, a hisze lepsza nalada. Modinaki so skadrzuje, a kojże tydzień nowe place to be. Na to smimo so dwaj tydzieniach zaso wieselić.
0: Potem, so jest so wiele młodzieńskich klubów pola nas przyzywiło, so bychu stację na beach turie wyłożyli, stejnie nieczko skończny plan, dy, szto, a dzy. A lica smimy so samo na dziewet stację, miasto kajszu w zajszych letach jenoś sudom wieselić.
1: Tu już tu raz małki przelat w litusze beach turie. 15.06. jest start beach turie w Worklecach, a 17.08. je finale w Miłocicach. Mimo to podamy so za beach turu do Kruszic, Ralbic, Nybylczic, Radwora, Kuloa, Wotrua a Różanta.
0: Mimo to mamy na stacjach lica małki highlight. Kujsza stacja zmieje mianujcy motto. Tutun zonicie stajny tydzień do toho, a potem możecie so jako team, albo też jako przyladowario w odpowiednie domu straszczyć. Dalsze informacje wokoło highlightu, a w osobitosku strzeluje potem przychodnu bądźlu we wusowaniu.
1: Hej, przed wieselo je na kujży patrzy, że raz wujkę, a hyży wieseli so na jednu stację w osobie.
0: Hej, na hej, Marta, na kroszczansku stację mam ja wiesz o najkroczy pucz, ale kaj som beach turu w zajszych hitach dożywiła, ma kujża wiesz spłyska w osobitoski wokół beach turu, tuż so wiesz o na 6 stacji samsny wieselu.
2: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziudziony? Dzień cały pundziela, to dała wiesz o jenoś?
3: Zatkula beach!

0: Stadtkula. Schrapp
1: jetzt. Sobotu hudzi daj Helena Brysan, Heduszyna, a Jan Brysan, Heduszka z Romanie na Kulturnej Zarodzie SLA. Wod napo 8 hat sto wieczo dziewicich smicze so na serbske, niemske a jenzelske popowe spiewe a ballade weselicz. Zastup do Kulturnej Zarodzie je daumotny. Jechanske a jesmne dorstwo njeswaczidwo wuhoduje jechanski a skakanski turnier w Holleszowskiej Dubrawce, a to kunst tydzienia. Nimo koniacego sporta maja tam zabawu za dzieci a beach kino z wulki pfachtu. Modzinski klub w Nybyczicach przeproszuje na wiesny swiedzień, który sobotmie od piatka 12 do niedzielę 14 junia. Zahaj so piatk wieczor z dyskoteku Inkluzje. W około 21 godzin oczekuje was potom miestrujem karaoke. Zastup budzi tam 3 euro. Wostaniemy przy zaprzysionym końcu tydzienia. To jest sobotu Slavia Mosz. Stuż nie ma jeszcze żadną kartku, może maksymalnie przez czakanską liścinu jeszcze jedną dostać. Ale coś możecie, je biegariu pohoniować. Start je rano 8 w Horkach, a potem so podadza na 50 km. A jeszcze nie jest to końc junia. W Radworu jest Gobarski Cup na Małym Rajniszczu. 27 junia, to jest sobotu. Tam może każdy sobórać. 10 je przyzwyczajenie, 11 so zapocznie. Raj so 5-1. A zobyście mogli sobórać, dobicie 20 euro płacić.
0: Zadkula!
2: Tu, syn doma!

0: Jeli hieszcze za sportowe aktivitu lacze, to mamy za was sportowy event, który będzie zawsze derje wopytany.
1: Tutun wotmeer so 27. junia w Radworu, tam so koparski kap wotmeer, pola kotroż możecie so rady wopczylić.
0: Hej, da może so maksymalnie 16 mustwo przyzywić, a wiezo so tyż holce w utrobnie przeproszone zaburacz.
1: Organizowane bu turnier wotdłorstwa Bauk zromadnie z Radworskim klubom.
0: Ale kiedźbu raje so na Budlanskim polu w Radworju, a nic na wonym.
1: Wotczylne deremycze so do runia Radworski klub postara, a przeproszuje was w utrobnie na zromadnu biesadu a sportowanie.
0: Tuż pojcie nimo, a wu sportujcie so zaso jenu takie cyle parianie.